Petro. Bana Sabedi. Rafa Rampasa Wapo. Emmanuel Bana Betereva Kevin. Kevin Bana Kura Ali. Ali di Pastor Akwache. Najibani Bani Ko. Ali Bani Sakon Kwa. Kwa. Kwa. Kwa. Kwa. Kwa. Kwa. Kwa. Kwa. Kwa. Kwa. Kwa. Kwa. Kwa. Kwa. Kwa. Kwa. Kwa. Kwa. Kwa. Kwa. Kwa. Kwa. Kwa. Kwa. Kwa. Kwa. Kwa. Kwa. Kwa. Kwa. Kwa. Kwa. Kwa. Kwa. Kwa. Kwa. Kwa. Kwa. Kwa. Kwa. Kwa. Kwa. Kwa. Kwa. Kwa. Kwa. Kwa. Kwa. Kwa. Kwa. Kwa. Kwa. Kwa. Kwa. Kwa. Kwa. Kwa. Kwa. Kwa. Kwa. Kwa. Kwa. Kwa. Kwa. Kwa. Kwa. Kwa. Kwa. Kwa. Kwa. Kwa. Kwa. Kwa. Kwa. Kwa. Kwa. Kwa. Kwa